0: DJ's Corner, Top 10. Top 10. Sole Funk i Martin. Sjekaj ponedelnik od 22 do 23 časot na Antena 5.
1: Antena 5 na Sea Dance Festival. Plaža Bečići Budva. 28. do 30. august. Sea Dance Festival. Antena 5 live.